0: Parti 80.
1: Samo na Radio 1 80.
2: S tvojimi najljubšimi
3: parti hiti. Penso con sueño para si.